A do sveta podamy so s Annemariu Brečnederec. Wszystkie tutaj tytule oczekuję was po takim naszym programie Hacz do 6 dusz. Radio zapieka na wostać, z nami snidać, kofie pić, do kupele, do auta, gdzieś też przeco. Myśmy pudla.

11 godzin 15. Iggy Pop skupina je dohudziła, a tuż chcemy poladnąć na dzienniejsze wiatrowe ulady. Jedna trzy stopniu pokaza żywe slibro tu dżęca rano budyżynie, a hinakacz smy to z minynych dniu zwuczeni, je dżęca też iżo watrania, kietro pomroczene, ja jeszcze wiem minynych dniach, to smy mieli maj pobmiarne, krasne, młodre niebio, tak le wokół pieczyć, ale nie, nie tylko mamy też tu dost czuste moczele, kotrzyż nas też przez cały dzień poprom przewodzie, przeco zaso przetrije so też słońco w ostanie pak, kietro pomroczene. Dżęca oczekuje nas też za so szwiele, gdyż smy je czera dożywili, a to pak dżęca skiery po południu, też zarymacz sama, a żywe sleprostwa biło dnia na maksymalnie 20 stopniu. Też przy siednich dniach wostane dale miniaty z szwielemi, a też z mniejszymi niewiedrami. Ale też, dysa słońcem, jutro stupa żywe slepro na 14 do 18 stopniu. Piatk potem znowu deszcz przy 20 stopniach. W sobotu ma być zaso trochę przeczelniejsze, a potem ma też sucho wastać.

0: Nađem se z vam, z mošnički fenki ne zubija. Na pošestčih je.
1: Serbski rozvoz. Povješče. V studiu Jakub Vouča.
2: Dobre ranije. V obzanknjenje okresného semika k zakovaniu porodovej stácie Kamenskej korony je plačivé. To je včera zarjanické súdnictvo Drežďanách kvatnym jednaniu rozsudživo. Kajž v okres Budyšin zdžili je súdnictvo s dobom skôžbu v okresného rádičela přečivo v obzanknjenju odpokazalo. Tu iž smie v okres dále k zakovaniu porodovej stácie Lessingove miešče přinošovač. Kun smije by je budyski v okresen semik v obzamknu koroni pol miliona euro przewostajć, zoby stacja dale w obstawa. Budyske Niemsko-Serbske Ludowe Dziwadło je miestem hižo wiace hač 27 tysac kartku za letusze leczne dziwadło przedało. To je wiace hač 3/4 kartku. Za przedstajenie rö Spuk von draußen oder Karasek Schatz w juniu su jenoś jeszcze jednotliwe zbytne kartki wyższe ryka z dziwadła. Za rö je reżyser Lutz Hillmann NDR-sku dziecacu serię Spuk von draußen do Hornio-Serbske w Łużyce przepołożył, a z Karasekowej baju zjazał. Inscenacja ma sohać do końca julia 5.30 razu na dworze budyskiego roda przedstawić. Premiera je czwartek za tydzień, je to lica ciste leczne dziwadło Budyszynie. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je čera 60 soboskutkovacych kroščanského pasiona statne kensli Drežďanach vítal. Von by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, so by je zeznal. Kaž praji so ište dere na predstajenia dopomina. Vo sebe kvalil je Kretschmer kšeščanský zapal, kotru su akterojo zbudžili. Zdobom je so rajakam a rajarjam džakoval, zo su posoljo sakskije na europske runinje a zo su hosči ze cveje Europe na Europasion vitali. Kroščenja přepodachu Kretschmeri v obraz, kotrž pokazuje scenu ze Jezusom. Niespačanska gminska rada je so čera mezdrujim z dođažane maj mostomaj v Šešove zabirava. Oni bušte v postatych letach natvareni a z toho časa hižo ženje v obnoveni. Za nekotrych vesňanjo pak ste oni jinički z viskýkých statoka. Hižo pred 5 letami by nootvo mosto nad reku Čornica niče pol miliona euro plačil. Dženca je to po meneniu zastuperia Zorického plánovanského biroa vo veľe droše a dola je nuotvo na kúždy pad trebne. Prenie koparské mústvo športovej jednotky Nebelčice smie po 3 letach ve okresnej klase zaso do okresnej ligy postupič. Nebelčiny adresu aktuálne na 2. miestne v štafli 2. Načelník koparská rezerva TSV Vas Vachov pak postupič nesmie, dokýž je tamnejšie prenie mústvo do okresnej ligy zestupivo. Tu iž smieďa Nebelčinio od novej rajne doby zaso v 2. najvyššej koparské klasy zapadovúžiského koparského zjazka rač. No a to byću naše povestče, kotrež namakače tež na našich stronach internete abo našej darmotnej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Cinače stopnje pokaza žive slepro Budyšinje, dženca najprv raz na je trošku slunčnejší štác, na kujže pat přejemy, ale spíšne som vočele přidruža, sedaja tež prenie švíjele popodňu, masa potom tež rímač, maximálne 23 stopňu dženca, hoja veci keď solcete, dženca trošku silnýšo zaduja, no a celé podobne vedro tež júce očakujeme.
0: Šo klopve, šo beži na pučach a na drohach, jeli sa to zmeni, vás to vieze informujeme. Za to, so vie, pak treba mi tež vašu pomoc zazvonče pola Jakuba pod 0591
2: 73400.
0: Cele prave, kýba za napísač nám poviesť naš app MDR Serbia. Môžete s nami tež četovač. Dobre ranie vám šiemoj.
1: Serbský rozvoz.

A tu już poladniemy nitko jeszcze raz na aktualki z prezidia domowiny, tyż woni szako su czera wuradżowali, a tam rozryczachu tyż namiety za myto domowiny, doba za zapodacze ta skończy so 30. junia po takim kunc miesaca, a też my to za gospodarstwo, szako co domowina lice za so wupisać, tyż za to pytaja dalej za kandydatami, respektivnie za namietami, hać to kunca augusta możecie jeszcze waszych kandydatu a favoritu za my to gospodarstwo domowiny zapodacz. A tyż na tytuszu wonu z romadzizną su jeszcze raz pokazali na czerowszym posiedzeniu. Ta budzie klitu, za wszystkich domowiny nie uzawieszcie zajmowe, 24. aprila 2027, potem w Brytni. Nimo to su tyż wo delegatach ryczeli, kotryż z czelu takryc do Wukraja. Od 2. do 5. julia lica, po takim przychodnym miesiąc, odmija się seminar FUEN za mniejszyny bez maczanorycznego kraja w niżozemskim Ljuwarden, pola zapadnych Frizo. Tam je prezidi miestoprzedsedu doktora Hartmuta Leibnera, a też dalszy w osobie delegował, a sobie poda się też pauk lica zaso na festiwal Roskilde. Tam chcecie się podać hiżo nitko, kunc miesaca, hać to z początka julia potekim do Danskie, tyż modosni su potekim oficjalni delegacza domowiny na tym festiwalu.

krótko nocy biedelki naszyście, tu są nasze pokiwy. Dzieńca je posiedzenie Gmińskiej Rady w Radworiu, a to na posednich w tamniejszej Gmińskiej Sydami. Po zakończeniu koncertowej sezony prezentuje Serbska Komorna Filharmonia program z twórbami serbskich komponistów. Miesto im zaklincza też koncertantna suita Jana Bulanka, przespolo, w kotrych je komponist serbski ludowy spiewa arie z kończyną wokół slepoho przedziwał. Dzieńca wieczor na powosmich w Koczebuskim konserwatoriu. Centra na žitnych wikach tu budu šinje, tom še prošuje zromadnje z Pekarskim zjazkom juce zase na zjavne pruvanje kliba a cauto, a to od 10 do 12, tam tutem času hodnoča fachovce zapodate pečvo direktne namestnje, či tem posuđuje so kliba a cauto regionalnih pekarjo. Mez drugim po svođe, a tiež po napoleđe, a namestnje možete potom tiež pruvanski proces live sobu doživić. A wieso, dich trochu, so wo kuschtitsch. Epola Noaslitz, Damschako, hijo, so wo zritsch mehe, probu a dotschenja sa Einstein-nowe Teleskop, pschewie du, wo TU Dresdane. So wo tut dich jubach informuat, muschitsche jutze, popodnio wo stürioch, wo runje damschi dotschenske Djirje, dun poprompstwane muschitsche pschewie detsch, dich se smiras hernian pschietetsche. Na prynie serbskie blido do Budyszina przeproszuje tudysza domowinska skupina Jutze po południu 4 do serbskiego domu.

0: Ariane Jean, przyje wam nit gotisch, Lexi Lubedzieci.
1: Chodla? Gat? Što? Lexia, proszę so!
2: Oh, mi se tak prawie niecha.
3: Mi to wulke wieselo čini. Nie smieš duo o tym przemysluvać. Cile jednore činić.
2: A što dyš?
3: Nie trebaš se bojeć. Četala o tym kik.
1: Witaj, taj!
2: Witaj, knamaj, Lexio. Dobre ranje.
1: Kotry kik waju zabiera. Smiem so to praszeć?
3: Hoj, wyzo. Jenoś, tak to wopisuju.
2: No, tady rady stekim wujkim karuzelom jeździ. Dyś ci tak prawie jara brusze woskota.
1: Zrozumiu. Ebyrniesz to jeszcze sam dożywił nejsem.
3: A nitko je te praszenie, czy od na tomu tak je, że mi w brusze woskota, że spadnu w dajkim karuselu siedzio, 30 metrów do nižin, albo do sieciu we bagonie seklowie czaru, a jedu z nim spyszne od najwyższego dybka z wotmachom dele.
2: Możu se dopomnić, że dożwich to tysiżo, jako byś moj z papu w auczy popuczu. Nie z niesłaczidłom, a dobrosicami je tajka chłoka, że masz zaczyść, że z autom przez nią skoczysz, a tu le skok. Potom runje dajke woskotanie w brusie čini.
1: Dostaj dere, łopkić buławoj. Šo jedne, hač sejdzia auče, abo na wosibitym karuzelu we wyšinie, přeco odbieži to samsne.
2: A što?
1: No, čivo zubi skrotka zepiru a organe su za krotki wokomik bez čežite. Nimsce je to švierelos.
3: To je wyzo nitko kus ciężko przedstajomne.
2: Masz snano jeszcze jeden przykład?
1: Przedstajtaj se, zostajtaj w lifcie wysoko doma.
3: Hej, tajki znaju.
2: Tadeo, myslisz na tu lift w telewizji nie wyżi w Berlinie?
3: Hej.
1: Gdyż tym lifcie spieszne dele zjedziesz, so ciło niejapce pospieszi. Nuckone organy pak... Во себе жоутк не можа так спешне деле, а погибуя со поздачу куск хоре. Тунле погиб даваю зачувач со вамай брюше воскота. Руне так реагуе змыс руноваги на спешну змену. Шо то постара со во воскотанье.
3: Потайки, Мюзефина, пойно собу, тайки карусел не е страшны. A woskotanie brusze, co ci to lat tyś lubi.
2: Hoj, to trichy.
1: No da, wiele wiesela łamaj na karuselu.
2: Dziakuju.

0: Lube dzieci, jelin jeszcze tutun tydzień jeszcze nasze rozwosowe hudanczko słyszeli, potem może czynietko jeszcze raz sobie hudać.
1: To ja było.
2: To je może paslić.
3: To mi jest rzecz potrzeba.
4: Tam chore jen może malować.
5: Pisać. Je może z tym fałdować.
6: Jen może to odsijać.
0: Na nitko pak spiesznie a fix strzelcze nam prawo łotmu, hać to jucyś to szczwotka na jednorysze, że to przez naszą app albo internetną stronę tam namakacze direktnie w dziecięcym raju formular za wupelnienie. A ja raz tak prawie za mnie tylko pisak do ruki. Jac nie przeraczu, jac nic.

Nasz tu z was, da reka Frieda abo Mateo. Po aktualnej statystice z leta 2025 su to najwoblubowanejsze mena za numo narodzene tutoho leta byli, tak zdzieli to tłożność za niemsku rycz z Wiesbadena po wuhodnoczeniu lończych datu. Na drugim, a też na trzecim miestne leżach u pola Holcu Matilda a Hanna, a pola Hulcu Emil a Noah, što je tež v cvozjaskovem přerjesku top hit tak rec. Mienu, vodeče, liščinu hit mienu, kaž oni to sami mienuja, vozevi dološnost za nemsku reči že z leta 1907 a 70, tedy vizu jenuš v starých zjaskových krajach, a 1907 a 70, to by v BRD Štefanina prýny miestne a Kristian na prýny miestne Bola Hulzo.

Andrzej, wo ten jaszaka informujemy was tu też, że kotre byska czystia hacz z cywa, a tu spuszczamy sobie za też na was. Zdziecie nam rady pod budyżin 17, czy sztogista telefonisce, aby nasze app MNR Serbia z pojezdczu wyczetuje funkcji, hacz niedrze byska czwula dacze, a potem też nicht tu drohe fota do mojej niedostanie. Kajesz to na przykład też woniowy wobornik. Dostał. Hamskie studnictwo z Eilenburga je w jednaniu woniowego wobornika z Taucha rozsudziło, zosowun niepokwosta. Tute zasadzenskie woniowoborskie jeździdło, w którym siedzisze woniowy wobornik Ray Lange, jako szofer był mej loni popuczu k wojni w zakładni szuli wysknęne. Ja si myślę o tym, że wszyscy słyszeli 9-60 km/h na godzinu, jedzisze potekim, gdzieś by jedno tempo 30 czy dwolene, młodra świeca a sirena byście zaswyczeni. Przyjusim postaje miasto pokutu, kotraż wymusznie boli, każdej sztypkę we Flensburgu, a miesiąc bez papieru. To nie ma miru. Rozsudzi sudnik potem czera w Eilenburgu. Wun pokaza na wosebite prawa, kotrzyż pomocnikam w padach tego zasadzenia przystyja, a kotrzyż bichu też w tutym padze date a woprawnione. Woniowy wobornik, tun bie swiedomicze jiu, nimo toho niebytwarniszczo jako tempo cice czy wotrysk woznamenene. Wobornik Ray Lange bier po rozsudze woloženy, przyjusim pak, gdyż przesapene od miasta Taucha, gotrzyż bejednanie też

0: Krótko pobiedę na 8, 7 godzin 16, a tu jest rieczny kuczyk z dr Janusz Uczyny.
1: Rieczny kuczyk w serbskim rozwoju.
2: Na rzecznych problemach jara zajmowany wuczer, co mnie niedawno woprasza, jak bych jędrzewski wuraz smartwatch zeserbszczywa. Zajmowe to praszenie. Sama taki smartwatch nie wopsiedzu, a to dla dotal w tym przemysłowała niebych. Wiem pak, że one z pomocą kumsztnej inteligencji dziewacy czasnik to iż to zamoże. Zo jenoś czas nie pokazuje, ale zo możesz z jeho pomocą komunicirować, swoju strohotu kontrolować, albo mezdrujem też swój fitnessowy trening dokumentować. Ladajo na ryczne praszenie, by tuż polad do drugich słowianskich ryczów zajmały. W czeszczynie, polszczynie, a w ukraińszczynie namakamy przewożki kajś mudry, inteligentny, albo też rozumny czasnik, kiż co paralelnie k poszczące smartwatch używaja. Tuż bychmy po przykładzie polskiego inteligentny zegarek też serbscy wo inteligentnym czasniku ryczeć moli. Wiemy, że je używanie poszczonku jednorypucz ze serbszczynia, ale z pomocą ekwiwalentu mudry, rozumny, albo inteligentny czasnik bychmy, a tu wonnego wuczerja cytuju, potencjal serbszczyny lepiej wuczerpali.
0: Tobie, dżęsniszy rieczny kuczyk z dr Janu Szociny.

A kujž ty tydžin znova? Mamy za was nuosće we w obrazach. Wczera to drebie trochu deszcze kojte, ale to szak dziwadze niko nie otraši. Woni prezentowachu na jewiszczu lecznego dziwadwa na dworje budyskeho roda, po takim open air, nikotre scene letušere Spuk von draußen oder Karasex Schatz. Prini začišć, kak jewiszczo skutkuje tun dostaniecze naszych nuosćach we w obrazach, a za 20 menšinu tyś tu pola nas programie Mirčin Wenk, jesi wczera menujce z nią prini Szene w obrazach. Naszych nowościach w obrazach widzicie mimo toho, jak są suso sportu, czy sportuce na jichanskim a skakanskim turnierie w Holeszowski Dubrawce w ubiedziwali, a też na prynie próbie Kurowie Akademie. Pod nawodom Friedemana Böhme sme pobyli, a też impresje za jenskoho wieczorka na kulturnej zarodzie przed kulisu budyskoho staro miesta możecie se najnowszych nowościach w obrazach w obladać. A dże to? Wieso, na našej internetovej stronie a tež naši app MDR Serbia, kajž tež sociálnych sečach. Tež tam rekame MDR Serbia. Dajče se ľubič!

0: A što je w Užicu tak nowego, to wie netko Jakub Vočo na 8.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. W studiu Jakub Vočo.
2: Dobre ranie. W obzanknienie wokresnego semika k zakowaniu porodowej stacji Kamienskiej Korony je płaciwe. To je czera zariadniskie sudnictwo w Drežanach kwatnym jednaniu rozsudziło. Kajż wokres Budyszyn z Dżili je sudnictwo z dobą skórzbu wokresnego radziczela przeciwo w obzanknieniu odpokazało. Tuż smie wokres dalek zakowaniu porodowej stacji Lesningowym jeszcze przynoszować. Kąd smie bie Budyszyn w okresny semik w obzamknął koroni 500 000 euro przewostajcz, żeby stacja dalej obstała. Budyskie niemsko-serbskie ludowe dziwadło je miestem hižo wiace hacz 27 000 kartko za letusze leczne dziwadło przedało. To je wiace hacz 3/4 kartko. Za przedstajenie ry Spuk von draußen oder Karasex Schatz w juniu su jenoś jeszcze jednotliwe zbytne kartki wyższe ryka z dziwadła. Za ru je reżyser Lutz Hillmann NDR-sku dziecacu seriu Spuk von draußen do Hornie Wuzi se przepołożył, a z Karasekowej baju zjazał. Inscenacja ma sohać do kunc Julia Pecz a Cicecz i Krucz na dworze budyskiego roda przedstawić. Premiera je czwotk za tydzień, je to lieca cicte leczne dziwadło Budyszynie. Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer je čera 60 soboskutkovacych kroščanského pasiona v státnej kancli Drežanach vítal. Vun by kroščanské pasionské zjednočenstvo přeprosil, zo by je zeznal. Kajš praj, so hišče dere na predstajenie dopomina. Vo sebe kvaliu je Kretschmer kšeščanský zapal, kotru su aktérojo zbudžili. Zdobom je so rajakam a rajariam džakoval, zo su posoljo sakskeje na európskeje runinje a zo su hosči ze cive Európy na Europasion vitali. Kroščenio přepodachu Kretschmeri v obraz, kotruž pokazuje scénu s Jezusom. Niespaczanska Gmienska Rada jest oczera mierzdrujem z dodżer żanymaj mostomaj w Szeszowie zabierała. Wone buszty po stratych letach natwarenej, a z toho czasa hižo żenie w obnowienej. Za niekotrych wiesnanio pak z tej wone jeniczki zwisk kich statoka. Hižo przed 5 letami by nowotwo mostu nad reku Czornica miedzie 500 000 euro płacił, dżęca je to po mieneniu zastuperia zoreskiego planowanskiego biurowa vo wiele drusze, a tola je nuotwa na kuždy patrebne. Prynie koparske mustwo sportowie jednotki Niebelčice smie po 3 letach we wokresnej klasy zaso do wokresnej ligi postupić. Niebelčenie odresu aktualnie na 2. miestne stafli 2, načelnik koparska rezerva TSV Wachau pak postupić nie smie, dokąd się tamniše prynie mustwo do wokresnej ligi zestupiło. Tuž smedja Niebelčenio od nowej rajnej doby zaso 2. najwyższej koparskej klasy zapadowużyskiego koparskiego zjazka racz. A to bychu nasze pojezdcze, kotrež namakače tež na naszych stronach, kajž tež naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: 14 stopniu pokaza žive slibro tu při budyskim studiu. Dženca nohaj najprve raz mručele, svunco pak so přeco zase raz pokaza. Sider pak tiž nikotre švijele popodňu maso rimač, maximálně 20 stopniu dženca. A vicike culcem, dojte tiž trošku silniša zadujam. No a cele podobne vedro očakujeme tiž jutce.
0: Našim v obkadnom systémě za našu končinu ničo zapisane nie je. Dobro jespu, vam tuž přijemoj.
1: Serbski rozvoz.
0: A vizo přijemoj vam tuž vestu jespu. Jeliza, mače, za nás ište pokive zazvonče Jakuba pod Jakube, kotre čispo?
2: Jasna vec, budeš in sleba cice či 400.
0: Celé prave. Kiba pisače nam povest naše app MDR Serbia.

0: Znano szczęście, że nieco w tym pytli. Jutce zaja so swytły mistrzostwa kopańcy mużów w USA, Meksyku a Kanadzie. Tyle prawa euforia. Zauritość, a weselo na swytły mistrzostwa tak prawie nas himać nochcidza. Jakoby czoła nic.
1: No haj, znano dokież nie USA tu chwilu runie tak woblubuana. Juno zależy to na tym, że so jedyś czert drohe si zywa tam ry wobladać moc wiacere tysace euro. Płaci kartka, napisaj posłane rady tysa 10 000 iście posłane kartki przerawia za najszpatniejsze miest na cynoś prajecz. Za parkowanie auta masz przy stadionie 200 do 300 euro płacić, albo dolaru płacić. Ticket za cza na przykład z New Jersey do tamniejszego stadiona płaci poprawom cina czy dolaru. Za czas swytłych mistrzostw pak płaci tama sem jezba 100,5 dolaru. To nie se ani jeszcze lit, ani hotel, ani zastaranie zapłacił, a se hijo bankrot.
0: To się dwójcy przemysli, szacz to zwaćnie szkipa trójcy. A drugi faktor za to, że ta euforia lice MTK nie, se myslu, su też te restriktivne prawidła, dusz cieś do kraja nuc, aby Jakube.
1: Na kujże part, to sme zaśwych dniach tych hijo dusz to słyszeli, na przykład, so nie sme afryjski sudnik leta 2025. Czyli potem gibt ne lipszy sudnik Afryki do kraja, hacz runisz ma płaciwy wizum. Somaliczana je FIFA krucze zaplanowała, nietko maja problemczk, dokież nie sme do kraja, nie może fizdać. Znano so tun, abo tam ne tež dopominasz, to je FIFA-szef Infantino sam hišče augusti 2025 praju, šice su wutrobne vitani, smorže tež. Kajž sportschau rozprawia, nedostanu przywisnice iranskeho mustva svoje przilubene kontingent kartku od FIFA. Kujždemu kraje přistie 8% kartku na svojske rhno, po takim Iran ničo nedostane. Nimo to nedostanu tež tatuči fenojo, tu chvilu tak a tak, vizum za USA. A koparjo Irana, aj te smedža za jenož 24 hodinu do USA reka, spiešne se na rajnišćo do stadiona dojeć, a po rie nedom zaso kraj wopuścić. Wo skurżbach szwicarskiego mustwa wo przewiele jedojtych łaków a hadu na swójskim treningowym arealu, abo japanskiego mustwa wo szpatnych wumieniach treningowego areala, haj to noch zu sywa, tak prawie zapoczynać. To budże, co nadziejam, kietro zajmowa, kietro kontrowersna, kontrowersne swyto mistrzostwa w USA, Kanadzie a Meksiku.
0: No to se veselime na svetové mistrovstvá runie v tutých krajach, kýž má ľudy hromadže přiniesť a zjednočiť dola Trumpa USA, to, ako by keď sa ty nám runo rozpojíš, tak práve zrozumili nesú, tak ty to meníš a ty sa nám tiež vo příhodách rozprávajú. Budeš da se tis zuba vobledač, ty tyre?
1: Naše nímske se muslo hej.
0: Hej.
1: Ale svetk, hej. Nech jak Mexiko na Kolumbijsku, to mi nech was im Sinne sein muja.
0: Ja se myslu, Lucio, kot sich reinches Fusch mit Schirma, ja kein Schmitte, se te ritt, tak jara Porsche, tis zu abobla, dat schnell muscha.
1: Aber rano, Karaline Kusse war nicht.
0: Du trich hier, rano, schelst dich, bottom. Live-Ticker sauerst du, bottom. Ab Scherz.

sobie zase domoj. A doma štú tam stej? Moja žona s hadrešťom a susod pola nej. Činiu kaj šnevich bobiu vuladov. Dživa pak so žnoče odla.

Sibyl Gnadjevic hier, a tolle jule Nesu-Janewitze za Home Office. Tu su mienuze nasze pokiwy. Dżęca je posiedzenie gmińskie rady w Radworju, a to wiczo na posiedmich w tamniejszej gmińskiej syroni. Jako zakończenie koncertowej sezony prezentuje dżęca Serbska Komorna Filharmonia program z tworbami serbskich komponistów w Kočebuskim konservatoriu wieczor na powosmich. Pola Nuoslic so runie próbuje doczynia za Einsteinowy teleskop przewiedu. W odziewach tam informować możecie so jutce po południu w 4 przy Toczynski dżerie. Budešinja sče jutce na prenje serbske blido přeprošeni. Domovinska skupina tute jutce po podnju 4 serbskim domje organizuje, so s čom budže dr. Anja Bončova, kotraž přednošuje vo mačice serbske, a tež vo jeso budžele v rečnej komisiji. Mieščanski zjazd CDU Budešin přeprošuje na zjavnu mieščansku rozmovu jutce večer 6 na žolu serbskeho domu. S hosćom je tam Jan Buda, direktor založby za serbski ľud. Temu rozmovy su mjestrujem aktualny stav serbskeho foruma vede, digitalizacijski koncept založby za serbski ľud a tež rečne technologie. Na wobydlasku zromadzizno przeprosuje jutce też krajny rady Udo Wiczas, a to wobydlerio Gunczyny przy klosztorskiej wodzie. Wod na poszestrzych do wieczora 7 wodmówi Wiczas zromadnie ze zastupierami krajnoradnego zariada a wjasnonostanymi gminu na praszenia wobydlerio gminskim zarydze w Niebelczycach.

0: Mieszczenski Svijin stoi przed juriami. Przyjdący końc tygodnia, 12 a 11 12 junia, burza wiele wyrażku na kulturnym pelu na starych wikach a drugich miejscach obych szobuzu. Takie kulinariske wyrażki a karusele za dzisi takie nie budu filować. K tomu słysza takie tradycjonalne ten serski Svijin, zigar dwiju do wiatura 6 do żywioszowe puszki. W nowym parku serbską kulturę, folklorny koncert, dużo na zachopku, nieżli aż serbski Svijin w dzisi za dzisi startują z rejami. Pedla su witaj dzisiunia Vila Kuntabund, Dolnoserbska kulturna akademia, a Hrzebuski dzisiecy muzyki. W zegara pierwszych wytpodnia dużo koncert kubki Pop zorben, nieżli aż szykne gromadze rejuju Anne-Marie Polku. Na co se zagronita za serbske nastupnosti mesta Hrzebusa Anna Kosak zuec kozelova jaseli?
1: Na zachopku niedom ten program serbsku ludo ansambla Meja Duša, to žovo serbske spive, to bužo ten orkestra ze solo spivakami, pen mameme, Prednaraz Klara Verden, ako Hrzebusku spivaku, ho u nas.
0: Takie przyjaciele serbskich drastwo przyjdu na swoje koste.
1: Wielich dajśnich, my mamy rucnikarstwo, nasze serbskie szlodanie, my mamy biele ciszcze na szlodaniu, my mamy naszą żylojską szlodaniu.
0: Szukny są uczewnie przeprzesłone groni Anna Kosacowicz-Kozelowa.
1: Pejšok a svižišo sobu, rejovašo sobu, spivajšo sobu.
0: Jo medijove partner serbskega sveženja, to sme my, vaš serbski program v RBB. A gledaš občasem na to, až mestno serbskega sveženja s javiščom a budkami jo letos a inakše veci nuči v Puškinovem parku.

Naszej aktualnej muzyce tygodnia wspominamy na czesku grajarku Libuše Šafránková. Jej narodny a smrtny dzień stej w juniu, a u nas ją znata przeroszum za úspěšny film Či veryšky za popielinku. W 1977 letach ją pak cestči ustupiła w więcej bajkowych filmach po motivach spisowaszela Hans Christian Andersen. Między nimi mała Morska kniežna, slyšíme z toho žínca urejsk z filmovej muziky.

Zorecki a Zorecki przeprzesują szych zajmcu uczobnie na zgromadne sarskie spiwanie. Na starych wikach w mieście ksie se z wami zmakasz, a to wicze wetpodnia zigar pyszych. Kasz se para mają prytk zasiegnąć to kafejunie a tejunie oplomow. Ja to wespytujom Zorecki a Zorecki to groni obrzelniki aktualnego intensywnego kursa dolnosarskiej rece przeprzesują szych zajmcu na zgromadne spiwanie sarskich sztucku. Każ se za to zajmu Joša, dieli byś wicze wetpudnia zigar pieszych na starych wikach, hove mieste.

kaže njamašo žinca ešte nic pred, kpen by mogali přiš žinca jacor ho do mesta na symfonijski koncert serskego ludovego ansambla. Jacor napovese mich se zachopio v konservatoriumje, tam zaznijo jano tverbe serskich komponisto, ako vod Bernarda Krauca a Jana Bulanka, šo což učobu ogreva buže pedla žive a mierne melodije stare znate a moderne. Serska komona filharmonia serskiego ludowego ansambla przeprzosuje na wielebocny program na muzykalski wyrażk ku końcu sezonu.

Sie Jasalim Aschaza Schaltovanim, aktuelle Magazin Stojna Programme Žinca, co my z Wami drogowasz na serski, Wam nowe knig wyprzedstajisz, Was przeprzosysz na serski Svijin, miasy drugimy. Przy mikrofonie Joza Was Anja Kochoj-Czwarcowa, życzę Wam wiele wiasy na przysłuchaniu.

0: Mieszczęski z Wierzyn stoi przed juriami. Przyjdący koniec tygodnia, 12 a 11 junia, burza wiele wyrażków na kulturnym polu na starych wikach a drugich miejscach obych szybuzu. Takie kulinariskie wyrażki a karusele za dziś i takie nie budu filować. K tomu słysza takie tradycjonalne ten serski z Wierzyn, zegar dwiju do wiatrowa szestrzych dożywioszowe puszki w nowym parku serbską kulturę, folklorny koncert, burza na zachopku, nieżlic, aż serbski Wierzyn w dzisi za dzisi startują z rejami. Pedla su witaj dzisiunia Vila Kuntabund, Dolnoserbska kulturna akademia, a Hrzebuski dzisiecy muzyki. W zegar pierwszych wytpodnia burza koncert kubki pop zorben, nieżli aż szykne gromadze rejuju Anne-Marie Polku. Na co se zagronita za serbskie nastupności miejsca Hrzebusa Anna Kosacuc z Kozelowa jaseli?
1: Na zachopku niedom ten program Serbsko Ludo Ensemble Meja Duša, to żowo serbskie spiwe, to bużo ten orkestr z solo spiwakami. Pen mamy my Prednaraz Klara Verden, ako Hrzebusku spiwaku, ho u nas.
0: Takie przyjaciele serbskich drastwo przyjdu na swoje kosty.
1: Wielich dajśnych, my mamy rucnikarstwo, nasze serbskie szlodanie, my mamy biele ściszczane szlodanie, my mamy naszą żylojską szlodanie.
0: Szukne są uczelnie przeprzosone groni Anna Kosacowicz-Kozelowa.
1: Pejšok a svižišo sobu, rejovašo sobu, spivajšo sobu.
0: Jo medijove partner serbskega sveženja, to sme my, vaš serbski program ved RBB, a gledaš občasem na to, až mestno serbskega sveženja s javiščom a budkami, jo leto sa inakše, veci nuči v Puškinovem parku.

0: Pri telefonie mam redaktorku našego serskiego tyžinika Nowy Czasnik, a to jo Jill Francis Ketlecoyc. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż dwejny bok w nowym udaszu zabiera se ze dzisimi. Z czym konkretnie?
1: Jo, sletny tyżin sriodu jo se ga wytmył. Wielki turnier w Witaj Pokal na górach. Dzisiaj, jako uknu serską rzec w wszystkich szulach, nic ja nie wychodzę w uzutykę, na przykład na Berkowach, w Brejazynie, albo w Janszojcach, te są się obdzielili, te mustwa. A jo, kto ja ten raz dobył, to zgodnie jeszcze w tekst. A wiele, wiele foto mamy, to ja cały bok, ja no, te žiši ako graju kopajncu a vni su sepšinari a sepšinarki. To je redna vec, te su mili šikne vjele šposa. A ten drugi bok se žišimi, tam žome do šule, zo nuč do šule, a teke nuč do jedne je žišovnje. Mja za drugim to žove 60-letne jubilej za kvetne je šule kšišov. Dalčne vece mogu ešte krotko naspomnieš, že teke v Sersku mirvu iniciativu v mieste a že v Serske vandrovanie ze zrecneju šulu v stronje Belova, žolojski kor sveši svoje 100 a 160-letne jubilej, ale tam že to ne peve jano dali ze seriju, my máme takú seriju, k stavi nám toho kora a kak veni sú obšodu pen svešili svoj vorstak slednú nieželu, to co tašo v přijdúcim udašu.
0: Kak to ugleda s cerkvinem bokom ten, jo zase na ryže.
1: Prawie, ja, te ako neco dopišu, majú to vytpisać přece až do 5. junia, a jo, po tej logice musí nento byš cerkvinny bok a nento joteke cerkvinny bok. Tam ja za drugim, že v tej vysepnej koncertovej namše v slepem, že joteke kor Žičinu spíval. Jo, a beže slovo jo napisala fararka Katarína Köhlerová.
0: Co že ešte uzvignúš v tom novom udašu? Co ešte, jo, stoj, nikak v fokusu.
1: Sora, jo był narodny żyn Jurija Brezana, tego wiegiensławnego serskiego spisowaciela. Ten 100 a 60 narodny żyn bywyn wyswiesił. A k tomu mamy jeden wysypny artykuł, kiedy się przynosował Werner Meszkank. Hołsmy na śledach Jurija Brezana w Pölskiej, to jest wzajemny kapitel jego biografii, to nie o mnie znaty, bo Justyna Miśniuk, jo tam nieco wzajemnego usleżyła. Dokulaż, jo, Jurij Brezan, jako młody mąż, bo nie był na gimnazjum je w Toruniu. A jo, to ja piczku ten fokus. A jo, co też o sami.
0: Co też o sami. Po tak, myśmy narysk na nowe udasie naszego serskiego tyżynika Nowy Czasnik, a przy telefonie jo ten raz była Jill Francis Ketlecoyc. Dziękuję sobie za te informacje, a życzę jeszcze redne żyjen.
1: To życzę teke szyknym, dziękuję sobie.

Kaše nemaša žinca ši nic pred, kpen be mogali přiš žinca jacor ho do mesta na sinfonijski koncert serskego ludovego ansambla. Jacor napovese mich se zachopio ve konservatoriumje, tam zazniju jano tverbe serskich komponistu akovat Bernata Krautza a Jana Bulanka, šo což učovu ogreva buže pedla žive a mirne melodije stare znate a moderne. Serska komona filharmonia serskiego ludowego ansambla przeprzosują na wielebocny program na muzykalski wyrażk ku końcu sezonu.